0: ucięte głowy ze łzą w oku, zwiędną jak kwiaty, które zwiędły.
1: Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim

0: Kieliszka przez pomyłkę góry.
1: A razem z Liszką, drogi panie, me serce biedne ciężko chodzi.

gdzie przeciekał dach. Ogród zarósł i okna są brudne. Pełna skrzynka na listy, wiatr zamieszkał komin i studnie. Dlaczego odszedł? Bo taki był. Choć w słowach śmiały, w myślach był mocny. Omijał ludzi, po prostu.

za nim tęsknił, czy razem z nim coś utracił, wyszedł z domu 3 lata temu. Coś naprawić, jakąś usterkę w kosmosie, lecz słaby był, bo to mało zbyt dobre chęci i dobry śrubokręt. Dom podobno stoi jeszcze, wiatr dmucha w ogrodzie na zimne zazwyczaj, lecz on wrócić może, bo dokąd ma

Wyszedł z domu 3 lata temu. Od tego czasu nikt go nie widział. Czy ktoś na niego czekał? Podobno tak. Ale 3 lata to bardzo długo. W domu, gdzie przeciekał dach.

Dlaczego odszedł? Bo taki był. Choć w słowach śmiały, w myślach był mocny. Omijał ludzi, po prostu żył.

wrócić. Próbował co tydzień, lecz zawsze się spóźniał na dworzec. Czerwona lampka końca pociągu przystanął, odjechał.

za nim tęsknił, czy razem z nim coś utracił, wyszedł z domu 3 lata temu. Coś naprawić, jakąś usterkę w kosmosie, lecz słaby był, bo to mało zbyt dobre chęci i dobry śrubokręt. Dom podobno stoi jeszcze, wiatr dmucha w ogrodzie.